Ebo kisa oni loan marie wona ona marie ona matwa bewe ono kin yo kakulo boni ishi wana na beba festus alenke marie wolo bulu marie wolo boki anamde uruba kigeni vibe sanya ukario baso uto edu monday upe wolo kota boseri obie sanki mudian uli biye sinya nada mege uruba kiva e music kiva ono rubosu adrubo gbani wajma gbongo